0: tililindo achametab ken bobortangung eng emo FM ninyo tugul.
1: Chamke chitab Kalenjin itagat eng tetutiet age nebo tililindo ak chametab ke nebo bortangung ako eng betutab raini kebendi kinetigei akobo keldet, ripset ak kamanutietab keldet. Wendi konete Dr. Frederick Ngeno ne daktari nebo kelek ne arorwech yekiriptoi kelek ak taunet nebo rutunetab kelek kongetengei komingin lakwet akoi koet.
2: Netai ko korutu keldet nebo kina nebo chego. Kengakimanach chepyoset kobo wikisiek lo konam kochobo kelek eng moetab kametab lakwet. En arawek somok anan ko angwan konam kotestai koyayak keldet naui non ikere en barak nolel. Rutu keldet kobo arawek lo lakwet agoi arawek 12. Kit nenome sipkorutu ko kelek aeng chemi ngweny chebo taa ko kelek aeng chontogu en mununwet nebo lakwet. En kelekab lakwet kobo kenyisiek aeng kemoe kenai kele kelek 20. Amune simech inam kelechu ko amun ngot komakirib komuche kosie kelek alake amakinai anan kicheru kelek amakinai sikorun kogo shida.
1: Kelek kotinye kamanutik cheterter eng portab chito ako agenge nekingen ko ngalalet koboto nyeetab amitwogik. Arorwech daktari mising kotingei ak noton. Rutu kelek aengu chetai eng lakwet kobo arawek lo ako imuch koet inendet komorut kelek alak.
2: Kotesetai konome kootos kobo lakwet negit kenyisiek mut eng lakwet nechepchep sana sana tibik ko eng kenyisiek mut agoi lo konam kongungun keldet chebo ngweny chechetaa akotestai kongungun kelek akicher ko eng sai noton kobo kenyisiek mut anan lo konam komong kipkelmet netai korut kipkelmet netai nemayote nematindo yani nekilelen the first molar keldet netai nebo kipkelmet en lakwet komi eng kenyisiek mut agoi lo. Noton amune sigere kostoindoni en kila kegere lakwet konyone kokaam keldet nebo kipkelmet netai nekisip komong konyo kutit.
1: Nyolu keistoengei amitwogik cheweche kelek cheboto chetinye sukaruk, acid ak bicarbonate. Nyolu kesit kelek konyil aeng eng betut ak keye beek chebo tapit amun tinye kerichekab fluoride chekimiti kelek ako nyolu keistoengei kulset nebo sigaret. Kit nebo kamanut mising ko kerutechi daktari kochigil kotko miten komie anan nyolu kinya.
2: Kelekab chito 32 en biik alak ko 28 en kipindi nesibu konye kegere amune ko 28 kelekan en biik alak ko 32. Kostoindoni timae nai saidi ibirwon en nambait 0720802308.
1: Eng tesutiet nerube kebendi kinetigei akobo mianwek chenome kelek en koindo.
0: Notok ko katililindo ak chametab ke nebo bortangung eng emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Mombasa 100.3.
3: Magimu mesas.